pojawiła soli pomysły matki prom. Serce tak jeszcze siasia, bo damy to samo, razem za razem.